niwele sanene ehana marota eneta mparaparane ena wakusa athu ni ehana mapuro owoko mia eshani yehe chamma eyo enkala ekaro vano ntwe miwele sanene ehantisi ekwawe.